jakiś ten szajatłeś z detesji. Estu sekulai san jes biden maparik, sekulai san irabazle plantarik. Zeina uskora aizen, zeina uskora nauken, zeina uskora gaituken.